Kurskie Radio na wojnie Budapest 1, Witkie Laskowenskie sprawy. Pożońskie Radio dnia 23 decembra wieczór w ramach słowenskiej relacji o 19 godzinie zrejmy na rozkaz Uradu Propagandy na oko Ostrim, a wszak co do obsahu bezobtażnym wysielaniem zautoczno na uhorskie urady.